0: Vous écoutez Radio Albatros à Fauville-en-Caux sur 89.8.
1: Niebieskie ptaki ciągle na niebie, by z nimi lecieć, trzeba zostawić to, co najdroższe i zostawiłam. I śpiewam teraz, kręcę się wokół, ćma co wiruje w aurze lampion, spaliła skrzydła.